0: little Bacardi. Gonna drink this shit till it's gone.
1: Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.